0: Naitwa Wayne Silangu, naitwa Jama Fedha Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM.
1: Naitwa Dylan Wesley na shule yangu inaitwa Jama Fedha na inapenda kusikiliza Wimaro FM.
2: Samahani, tunasomea.